0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 9:00 vakarā.
2: Dobry wieczór, Dyneburg. Słuchasz Polskofalówki na 101.6 FM. Codziennie godzina dobrej polskiej muzyki, najświeższe wiadomości, ciekawostki i żarty.
3: Dobry wieczór, słuchacie Polskofalówki z Dyneburga. Przy mikrofonie jestem ja, Andrzej Dunder. Ciekawe informacje oraz polska muzyka to wszystko w ciągu najbliższej godziny na falach 101.6. A na początek Rafał Brzozowski. Tak blisko już brzmi w naszym eterze.

0: Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Słuchajcie Polskofalówki z Andrzejem Dunderem i jak zawsze zaczynamy od tematów aktualnych. W dniach 21-26 września odbędzie się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W programie festiwalu film Ule w reżyserii Wiestursa Kajliszca. Obraz poświęcony jest znanej legendzie łotewskiej koszykówki zmarłej w 2026 roku Ulianie Semionowej. Film zostanie pokazany w ramach sekcji Polonika, w której prezentuje się produkcję z polskim akcentem. Autorem zdjęć do filmu dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej jest Wojciech Staroń, zaś za produkcję odpowiedzialna była Małgorzata Staroń. Uliana Semionowa, urodzona w 1952 roku, wychowała się w małej wiosce starobrzędowców na Łotwie. Była jedną z najwyższych koszykarek na świecie w latach 70. i 80. Prawie całą karierę grała w zespole TTT, z którym zdobyła 15 mistrzów Związku Radzieckiego i tyle samo razy Puchar Europy Mistrzyń Krajowych. Miała na swoim koncie 2 złote medale olimpijskie, 3 złote medale Mistrzostw Świata i 10 złotych medali Mistrzostw Europy. W rolę znanej koszykarki wcielał się mężczyzna, łotewski aktor Karlis Arnold Zawoc. W filmie występują także rosyjska aktorka Czułpan Hamatowa oraz litewski aktor Aleksas Kazanavičius. Zarówno Awoc, jak i Kazanavičius grali już wcześniej w filmie Jan Waris, tego samego reżysera. Na wiosnę tego roku Ule była pokazywana na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes, wchodząc w skład programu konkursowego prestiżowej sekcji Uncertain Regard, promującej kino o wysokich walorach artystycznych, skupiającej się na filmach o oryginalnym języku wizualnym, nowatorskiej formie oraz nietypowej narracji.
2: Choć nie masz oczu bardziej błękitnych,

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Przy mikrofonie w studiu w Dynaburgu jestem ja, Andrzej Dunder, i my kontynuujemy nasz program. Wczoraj 20 września w Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie odbył się koncert Młodzi Polscy Kim jesteś, kim mi jesteś, będący finałem 8. Międzynarodowego Spotkania Młodych. Na jednej scenie spotkali się młodzi muzycy z Polski oraz środowisk polskich i polonijnych za granicą, tworząc pod batutą maestro Huberta Kowalskiego niezwykle różnorodną muzyczną opowieść o Polsce, jej historii, tożsamości, wolności, tęsknocie i nadziei. Klasyczne brzmienia przeplatały się z muzyką filmową, jazzem, folkiem i muzyką współczesną. Szczególnie ważnym momentem wieczoru była obecność Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi. Podczas koncertu został on uhonorowany medalem 550-lecia województwa lubelskiego, przyznawanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Wyróżnienie wręczył radny sejmiku województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. Podczas koncertu wyróżniony został również Związek Polaków na Białorusi, środowisko, którego przedstawiciele od lat dbają o zachowanie polskiej kultury, języka i wspólnoty na Białorusi. Koncert zorganizowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego, a współorganizatorem była Filharmonia imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Nadal słuchacie Polskofalówki z Dyneburga. Przy mikrofonie jestem ja, Andrzej Dunder, i my kontynuujemy nasz program. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie działań projektowych zaplanowanych na 2027 rok. Fundacja zachęca do składania wniosków związanych z aktywizacją środowisk polonijnych, szczególnie dzieci i młodzieży, promocję języka polskiego oraz działań popularyzujących polską kulturę i historię na świecie. Również zachęca do wnioskowania o dofinansowanie inicjatyw w zakresie wsparcia mediów polonijnych oraz pomocy socjalnej i charytatywnej dla osób najbardziej potrzebujących. Nabór jest skierowany do organizacji polonijnych oraz polskich organizacji na wschodzie zarejestrowanych w bazie Głównego Urzędu Statystycznego RP. Wnioski zebrane w ramach naboru będą na bieżąco składane przez fundację w konkursach dedykowanych poszczególnym obszarom i ogłaszanych w 2026 i 2027 roku przez instytucje odpowiedzialne za wsparcie Polonii Polaków za granicą. W tym roku dotychczasowa forma przesyłania wniosków drogą mailową została zastąpiona możliwością wygodnego wypełnienia i przesłania formularza za pomocą nowego systemu obsługi wniosków. Składanie wniosków odbyło się za pośrednictwem generatora wniosków na stronie internetowej fundacji.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: Ciepłe słowa oczywiście należą się naszym dzisiejszym solenizantom, a są nimi Mateusz Mira oraz Aleksander w Polsce. Z kolei na Łotwie swoje imieniny dziś obchodzą Maris, Matis oraz Modris. Dzisiaj są obchodzone również liczne nietypowe święta, takie jak Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu oraz Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. A przysłowiami na dziś są: gdy na święty Mateusz śnieg przybierzeł, będzie po pas całą zimę leżał. Mateusz bez dżdżu w potoku da win do przyszłego roku oraz na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. Cytatem dnia dzisiejszego jest cytat Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: łatwo się skaleczyć każdym z nas jak kawałkiem stłuczonego szkła. No cóż, przesyłamy wszystkim tym, kto obchodzi dzisiaj swoje imieniny lub urodziny, nasze najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i nie patrząc na to, że jest jesień, wiosny w sercu. I dla was, kochani, następna piosenka w prezencie od Polskofalówki.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z wami na 101,6 FM.
1: Słuchajcie Polskofalówki z Dyneburga. Przy mikrofonie jestem ja, Andrzej Dunder. Wracamy do eteru. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. To wyjątkowe odznaczenie, bo nie przyznają go dorośli urzędnicy, kapituły czy instytucje. O tym, kto na nie zasługuje, decydują dzieci. Historia Orderu Uśmiechu sięga końca lat 60. XX wieku. Pomysł stworzenia odznaczenia, którym dzieci mogłyby nagradzać dorosłych, narodził się w redakcji Kuriera Polskiego. Inspiracją była opowieść o dziecku, które chciało wyróżnić dorosłych za radość i dobro, jakie dawali najmłodszym. Pierwszym kawalerem Orderu Uśmiechu został profesor Wiktor Dega, światowej sławy ortopeda z Poznania. Co ważne, wniosek o przyznanie Orderu Uśmiechu mogą złożyć wyłącznie osoby, które nie ukończyły 18 lat. Nie ma przy tym określonej liczby dzieci, które muszą poprzeć kandydaturę. Dzieci nie otrzymują jednak gotowego formularza do wypełnienia. Wniosek może mieć formę listu, albumu czy innej przygotowanej przez nie pracy. Do zgłoszenia można dołączyć również zdjęcia, wycinki prasowe, rekomendacje, filmy czy inne materiały dokumentujące działalność kandydata. Jest jeden ważny szczegół. Zgłoszenie trzeba wysłać w tradycyjnej formie pisemnej. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu nie przyjmuje wniosków przesyłanych pocztą elektroniczną. Order Uśmiechu ma również swój bardzo charakterystyczny ceremoniał. Nowy kawaler lub dama orderu zostaje pasowany różą, a następnie musi wypić kielich soku z cytryny, oczywiście z uśmiechem na twarzy.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Tu Polskofalówka z Andrzejem Dunderem i my kontynuujemy nasz program. Wśród nietypowych świąt, które obchodzą się dzisiaj, jest Dzień Kapsla. Dzień Kapsla został ustanowiony dla podkreślenia roli butelkowego kapsla w kulturze. Kapsel piwny otwiera codzienne i niecodzienne spotkania, rozmowy przyjaciół, rodziny oraz znajomych. Towarzyszy nam często, ale nie zwracamy na niego należytej uwagi. Dlatego pierwsza edycja obchodów święta kapsla została połączona z kontekstem ekologicznym. Zachęcało do tego, aby kapsle po piwie nie wyrzucać, ale je zbierać. 21 września 2019 roku w Poznaniu nad Wartą setki osób zorganizowały się w akcji sprzątania terenów nadrzecznych. Ideą akcji było posprzątanie po letnim sezonie. Udało się wtedy zebrać w kilka godzin ponad 50 tysięcy kapsli. Na pamiątkę tego dnia organizator wydarzenia ogłosił właśnie Dzień Kapsle jako coroczne święto nawołujące do szanowania kapsli piwnych. Organizator święta marka Duży Ben podkreśla także, że Dzień Kapsla może być obchodzony na różne sposoby. Pierwszy raz był to kontekst ekologiczny, ale jest wiele zabaw i wymiarów, na przykład kolekcjonerski, konsumpcyjny czy też wyścigowy, słynny wyścig pokoju, które mogą być motywem kolejnych obchodów.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Nadal słuchacie Polskofalówki z Dyneburga i nasza następna ciekawostka na pewno zainteresuje wszystkich miłośników sportu. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. Rajd, który wygrałem w 1967 roku, był dla mnie jedną z najważniejszych imprez w życiu. Moje zwycięstwo wywołało sensacje nie tylko w świecie sportu. Argentyńska Polonia wręcz nie mogła pozbierać się ze szczęścia. Teraz chcę przejechać ten rajd jako 96-latek, a kto wie, może wrócę tu jeszcze w wieku 100 lat, powiedział podczas uroczystego startu Zasada, cytowany w komunikacie prasowym. Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche 911 Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 1967 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady. W tegorocznym rajdzie wystartowały 104 samochody. Przed uczestnikami jest więcej niż 3000 km podzielonych na 6 etapów. O obecności Zasady piszą również argentyńskie gazety. Powrót do Argentyny polskiej legendy jest specjalną atrakcją tego wyścigu. Zasada ponownie przejedzie trasą, która wtedy sprawiła, że stał się postacią historyczną. Napisano w Le Nación, jednym z ważniejszych argentyńskich dzienników.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Synoptycy podają, że dziś w nocy i jutro w dzień na nas czeka zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Możliwe są jednak przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza w nocy wyniesie od plus 9 do plus 13 stopni. W dzień temperatura powietrza wyniesie od plus 14 do plus 18 stopni.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Zbliża się godzina 22, a to znaczy, że nasza audycja dobiegła już końca. Pozostało mi tylko przypomnieć o naszej skrzynce mailowej deneborg@inbox.lv, gdzie wciąż można pisać i składać swoje życzenia. My potem z przyjemnością ogłosimy je w naszej audycji. A na dziś to już wszystko. W studiu Polskofalówki w Deneburgu był Andrzej Dunder. Do usłyszenia i dobranoc.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
2: Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił.